za tobą, kao straža za snom. Lud za tobą, vino rozpijom. Lud za tobą.